zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Pierwszy dzwonek kilka dni temu wybrzmiał, wraz z nim w szkolnych ławkach pojawili się najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, pojawiła się również wałbrzyska młodzież, no i wraz z nadejściem września my w Radiu Złote Przeboje także wracamy z magazynem Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje, w którym jak zwykle sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego dzieje się w mieście i regionie. Zacznijmy od Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, które oficjalnie otworzy się za kilka tygodni w połowie listopada, ale już teraz rozpoczynają się projekty i działania związane z badaniem historii naszego regionu.
4: Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
3: W tej godzinie usłyszycie także o zastrzyku gotówki dla Dolnego Śląska. 800 tysięcy złotych na profilaktykę zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ta pula środków trafi również do Wałbrzycha.
5: Pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty.
3: Oprócz tego porozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Co za tym hasłem, co za tą długą, nieco skomplikowaną nazwą imprezy się kryje, to zdradzi Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
6: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracji uszy mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
3: Oczywiście oprócz tego nie zabraknie też informacji z życia miasta. Będziemy sprawdzać, co ważnego w minionym tygodniu działo się w Wałbrzychu.
7: Komendant policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska za szarpaninę przed stacją paliw w Wałbrzychu, gdy kończył się program CPN.
3: Więcej szczegółów już za chwilę, a rozpoczynamy od przygotowań do otwarcia Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan. O kulisach mówił m.in. dyrektor starej kopalni Jacek Drejer.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
8: Data otwarcia, połowa listopada, coraz bliżej i oprócz tych prac budowlanych, aranżacyjnych, które oczywiście w budynku Tygla się toczą, chcemy, aby ten projekt był, no powiem kolokwialnie, obudowany różnymi działaniami społecznymi, bo przecież Muzeum Wałbrzyszan Tygiel to jest jeden wielki projekt społeczny, który ma być swoistym pomnikiem dla nas, mieszkańców tego miasta. Dzisiaj o tych dwóch projektach opowiedzą pani Wioleta Wrona-Gaj, kierowniczka Muzeum Przemysłu i Techniki, pan Paweł Sokołowski. Kim jest i czym się będzie zajmował w ramach projektu, o którym dzisiaj powiemy, to za chwilkę, oraz Marek Arcimowicz, dyrektor programowy Muzeum Wałbrzyszan Tygiel, który też opowie o tych działaniach, które właściwie już trwają albo za chwilę się rozpoczną.
3: No to oddajmy głos wcześniej wymienionym. Na dobry początek Wioletta Wrona-Gaj i pierwszy projekt, który będzie w mieście realizowany.
4: Ja najpierw bym chciała troszeczkę powiedzieć o projekcie Oblicze Miasta, który no, w tej chwili właśnie rozpoczynamy i będziemy go prowadzić do końca roku, jeszcze w przyszłym roku również będzie jego kontynuacja. Projekt ten zakłada zrobienie zdjęć mieszkańców miasta naszego w terenie, to znaczy będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w 6 w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, na Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała. I będziemy właśnie wykonywać fotografie. Fotografii tych będzie dokonywał pan Paweł Sokołowski, który zaraz dokładnie o samej technice i o tym, jak to ma wyglądać, opowie. Z kolei my ze strony Muzeum Wałbrzyszan Tygiel będziemy do tego projektu również wykonywać krótkie wywiady. I w projekcie zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową zarówno tutaj na terenie Starej Kopalni, to będzie taka wystawa czasowa w terenie, jak też w innych dzielnicach Wałbrzycha. W przyszłości również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych. Dodam tylko, że jeszcze oprócz Pawła Sokołowskiego, naszego czołowego artysty prowadzącego ten projekt, do projektu również zaprosiliśmy Zbigniewa Rokitę, który nam też będzie mógł napisać bardzo ciekawy wstęp do całości tego projektu, wstęp do powstałych historii mieszkańców. I ten właśnie wstęp też będzie zarówno w katalogu, jak też przy całej wystawie. Także więcej na temat części artystycznej opowie pan Paweł Sokołowski.
9: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny będę miał przyjemność pracować w Wałbrzychu z ludźmi, w Wałbrzychu z Wałbrzyszanami. Tym razem odchodzimy od górnictwa jako takiego, bo to jest projekt, który robiliśmy ostatnio, czy ja robiłem współpracując z państwem. Ostatnio. Tym razem wychodzimy zupełnie w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miejską i ten projekt jest dedykowany do każdego. Do młodszych, starszych, najstarszych mieszkańców Wałbrzycha. I jeżeli chodzi o moją część, o której mogę szczegółowo powiedzieć później, a istotnym elementem jest fotografia. Fotografia, która powstała w XIX wieku. Ja używam techniki mokrego kolodionu i to jest jakby rdzeń tego projektu, czyli ma powstać kilka portretów osób, które mieszkają w Wałbrzychu, które podzielą się z nami swoimi historiami i które nas zainspirują do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli portret XIX-wieczną techniką fotografii. Oprócz tego będziemy również wykonywać fotografię współczesną metodą fotografowania, którą Państwo doskonale znacie, czyli fotografią cyfrową i tutaj będziemy również funkcjonować w obrębie miasta i będziemy rozstawiać pewnego rodzaju taki. Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego Państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, ewentualnie, jeżeli Państwo zechcecie wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
3: Na celowniku będzie także fotografia. O tych działaniach opowiadał z kolei Marek Arcimowicz, dyrektor programowy nowo powstającego muzeum na terenie Starej Kopalni, czyli wspomnianego już kilkakrotnie Tygla Muzeum Wałbrzyszan.
10: Chcieliśmy rozpropagować akcję Zapuść Korzenie, akcję społeczną, polegającą na tym, że prosimy mieszkańców Wałbrzycha o dostarczanie fotografii, które będą częścią instalacji artystycznej w centralnej części muzeum. Te fotografie po zeskanowaniu przez nas i wydrukowaniu przez nas na papierze archiwalnym, trwałym, takim, który będzie zniesie próbę czasu. One będą tworzyły liście drzewa dębu, symbolu zarówno miasta, jak i powstającego muzeum. Zależy nam na tym, żeby nie tylko wisiały na tym drzewie fotografie historyczne, mamy nawet takie powiedzmy stuletnie, ale wszystko, co jest na przestrzeni od tamtych najstarszych fotografii aż po czasy współczesne i mamy wielką nadzieję, że ten projekt się nie zakończy na otwarciu muzeum, tylko że będziemy dowieszać fotografie i będzie to też część uhonorowania pewnych osób. Chcielibyśmy, żeby osobiście istotne osoby dla miasta mogły powiesić tam fotografie, które dostarczą, ale też chcemy w ten sposób uhonorować mieszkańców, żeby oni się znaleźli. Oni są żywą tkanką tego miasta, są jego najważniejszą częścią. Miasto bez ludzi nie istnieje, jest tylko pustą przestrzenią. A fotografie dokumentują, pokazują nam tę żywą tkankę, są jej najlepszą taką kapsułą czasu, którą będziemy mogli wysłać w przyszłości. Dziękuję wszystkim, którzy się tym zainteresują. Jesteśmy niezwykle wdzięczni tym, którzy już donieśli nam fotografie i zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś zbiory historyczne, może dziadków, którzy przyjechali do Wałbrzycha, rodziców, swoje dzieci. Chodzi nam o fotografie ludzi, portrety, ale też fotografie sytuacyjne, jakieś ciekawe, istotne momenty w życiu Wałbrzyszan.
3: Mówił dyrektor Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, Marek Arcimowicz. A teraz w programie Radia Złote Przeboje czas na wiadomości z miasta i regionu. Sprawdźmy, co ostatnio działo się w Wałbrzychu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
7: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Komendant policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska za szarpaninę przed stacją paliw w Wałbrzychu, gdy kończył się program CPN. Nagranie obiegło sieć, widać też na nim mężczyznę z pałką teleskopową. To również policjant. Szczegóły Grażyna Wiatr.
11: Kontrola w tej sprawie trwa. Według komendy w Wałbrzychu policjant po służbie, który rozdzielił uczestników szarpaniny, miał prawo użyć pałki teleskopowej. Uderzony mężczyzna to cywil, a odwołany komendant policji z Jeleniej Góry to inny uczestnik tej bójki.
7: Wałbrzyska prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające w tej sprawie. My teraz zaglądamy do starej kopalni w Wałbrzychu, która znalazła się na szlaku Akademii Superbohaterów. Szlak to wyjątkowy przewodnik po Polsce. Pokazuje, że nauka może być fascynującą podróżą. Publikację przygotowała Fundacja Nauka to Lubię. Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur wobec cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy wnioskowali jeszcze przed pełnoskalową wojną o przyjazd do pracy. Ci uczciwi czekali miesiącami, a nawet latami. Grażyna Wiatr.
11: Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, inna dostała karę w zawieszeniu. Dwie kobiety za wręczanie im łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
12: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
11: Bo jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, wystawiały fałszywe dokumenty. Te pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. Najwyższa Izba Kontroli mówiła o korupcjogennym mechanizmie.
7: Teraz propozycja dla rodziców, którzy chcą być bliżej swojego dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Szkoły dla Rodziców. Pierwsze spotkanie już 9 września.
13: Urszula Miszczak. Jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Trwa nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, mówi Iwana Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
14: Wnioski wypełniamy i wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Wystarczy otworzyć MZUS, wypełnić wniosek i kliknąć po sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe, wyślij.
13: Nabór wniosków trwa do końca listopada. Jeszcze ważna informacja dla seniorów. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Za godzinę zajrzymy na przebudowywaną ulicę Karłowicza. Przypominam o policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Na ulicach powiatu pojawiło się więcej patroli w rejonie szkół. Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Dzieci mogą nie zawsze prawidłowo ocenić prędkość i odległość nadjeżdżającego auta, dlatego warto zwolnić i zachować zwiększoną czujność.
3: I jeszcze informacja z serwisu wałbrzych24.com. Po niszczycielskim żywiole z września 2024 roku Wałbrzych przechodzi do zdecydowanego działania. W dzielnicy Pogórze niszczejący budynek dawnego internatu górniczego ustąpi miejsca nowoczesnemu, suchemu zbiornikowi retencyjnemu, a infrastruktura ulicy Internatowej zostanie gruntownie przebudowana. Miasto zamierza wykorzystać gruz z wyburzonego obiektu do budowy wałów nowego zbiornika. Jak mówił Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, będzie to zbiornik suchy. Jedynie w istniejących piwnicach dawnego budynku może zbierać się niewielka ilość wody. Niegdyś na torowiskach u góry znajdowały się instalacje odprowadzające wodę w innym kierunku. Od dziesięcioleci były jednak nieczynne i woda w naturalny sposób utorowała sobie spływ w stronę naszego terenu. W dni bezdeszczowe trudno uwierzyć, że mogą tam powstawać aż tak duże napływy. Dopiero gdy pokazaliśmy nagrania wideo, zdjęcia i pomiary zrobione podczas intensywnych opadów, nasz wniosek został uwzględniony i otrzymaliśmy dofinansowanie, dodał wiceprezydent Nogajczyk. Pełna dokumentacja techniczna ma być gotowa w ciągu 2 miesięcy, co pozwoli aplikować o fundusze na samą budowę zbiornika. Prace na ulicy Internatowej stanowią element szerszego, długofalowego planu ochrony przeciwpowodziowej Wałbrzycha. Miejski Zespół Zadaniowy regularnie analizuje infrastrukturę hydrologiczną i przygotowuje kolejne projekty zabezpieczające. Równolegle prowadzone są działania w dzielnicy Poniatów, gdzie spływ wód ze wzgórz przeciąża potok Poniatówka. Miasto odnawia i oczyszcza historyczne poniemieckie zbiorniki suche, zlokalizowane powyżej Poniatowa w kierunku wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które przez ponad 80 lat pozostawały zaniedbane. W tym celu Wałbrzych wykupuje grunty i prowadzi prace ziemne. Jak czytamy dalej, na ukończeniu jest także projektowanie zupełnie nowego zbiornika retencyjnego powyżej ulicy Orkana. Powstanie on na miejskich terenach zielonych, aby przejmować nadmiary wód deszczowych spływających z terenów hal przemysłowych i parkingów na terenie strefy ekonomicznej.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Wałbrzyszan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
15: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Jana Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych. Będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w trzech wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
3: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
5: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości. A dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w czterech subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe, i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
3: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
16: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na cztery subregiony, to już Państwo wiecie. I to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym, tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
3: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
17: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu Legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Przez ten kierunek będzie można się zapisywać, natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
18: Dzień dobry Państwu, Daniel Łukacki, ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów, dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
3: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gronkowskiego we Wrocławiu.
19: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gronkowskiego.
3: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Przypominam, słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Wracamy na antenę po wakacyjnej przerwie. W każdy weekend będziemy sprawdzać, co ważnego, co ciekawego dzieje się w regionie wałbrzyskim, w samym mieście. No i tak, już za kilka minut zaproszenie na Festiwal Kultury i Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej, który odbędzie się tej jesieni. Będziemy także śledzić filmowe ślady w naszym mieście. No ale najpierw o wyjątkowym spotkaniu dla pań, które szykuje się na Dolnym Śląsku. W październiku przed nami szósta już odsłona konferencji organizowanej przez Fundację Boskie Karkonoskie. Na to wydarzenie zaprasza jej prezeska Katarzyna Harbulbała.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Okres wakacyjny jest takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy, i bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
20: Absolutnie, no jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. We wrześniu będziemy miały właśnie Forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku Ogólnopolski Kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No składamy cały czas wnioski do projektów, no teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja. Nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu, w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół. Będziemy bardzo mocno mówić o bezpieczeństwie. Będziemy mówiły o bezpieczeństwie w kontekście cywilnym, w kontekście finansowym, w kontekście przemocowym i uwierzcie mi, że warto się czegoś dowiedzieć. Naszymi gościniami w tym roku możemy się pochwalić, że to będą duże nazwiska, bo to będzie pani Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, słuchajcie, przyjeżdża do nas imperatorowa, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będzie naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo wiedzy, dużo takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto, zapiszcie sobie tam datę 3 października 2026.
3: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja, powiedzmy?
20: Jak większość naszych działań, dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi, lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy.
3: W bezpiecznej odległości.
20: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby na jedną salę, nie stwarzamy im takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym i słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuje, a to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od Was.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Na szóstą już konferencję boskich karkonoskich zapraszała Katarzyna Harbulbała. Więcej szczegółów, informacji na temat programu tego wydarzenia znajdziecie na profilach w mediach społecznościowych Fundacji. A my teraz tak dla odmiany wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie we wrześniu odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę. Skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem?
6: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego, zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawna-Zdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Szczawno-Zdrój i starosta wałbrzyski i uzdrowisko Szczawno-Zdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu, lot aglomeracji wałbrzyskiej oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
3: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawno-Zdrój?
6: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawna-Zdroju i dlatego padło właśnie na Szczawno-Zdrój. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
3: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie, i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
6: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
3: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
6: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
3: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
3: Tych, którzy chcą skorzystać z być może ostatnich chwil lata, no i którzy chcą aktywnie spędzić wolne chwile, bardzo serdecznie zapraszam do wałbrzyskiego Aqua Zdroju. Za nami Polska Liga Boksu. Tym wydarzeniem rozpoczęliśmy tegoroczny wrzesień. Ten weekend to z kolei 26. Toyota Eco Półmaraton Wałbrzych. No i to tylko i wyłącznie na dobry początek, bo na tym oczywiście nie kończymy. 9 września w Aqua Zdroju Ambasada Ruchu. 14 rozpoczynamy urodziny Aquafit, które potrwają do 18 września, a chwilę wcześniej prawdziwa gratka dla miłośników koszykówki, których w naszym mieście i regionie oczywiście nie brakuje. Wszystkich kibiców Górnika Wałbrzych zapraszam 16 i 17 na wydarzenie, które organizowane jest w ramach 80-lecia Górnika Wałbrzych, 80-lecia wałbrzyskiego sportu, i będzie to pierwszy memoriał miesiącowy Mieczysława Młynarskiego. Te sportowe zmagania, w ramach których zobaczymy także naszą wałbrzyską drużynę 16 i 17 września w środę i czwartek. Końcówka miesiąca 20 września to m.in. rodzinny piknik rowerowy. 23 kolejna odsłona Ambasady Ruchu, a końcówka, już definitywna końcówka września i jego ostatni weekend, 26 i 27 września, to pierwszy rajd wałbrzyski. Rok 2026 mamy więc wyjątkowy z kilku względów. Przede wszystkim z racji wspomnianego przeze mnie chwilę wcześniej 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Część tych wrześniowych atrakcji związana właśnie z tym jubileuszem. No ale równolegle trwają także obchody 600-lecia miasta, więc nie tylko sport, nie tylko aktywność, ale także wydarzenia kulturalne, o których w Radiu Złote Przeboje Wam przypominamy i informujemy w naszym magazynie. Na koniec, już za kilkanaście minut, na koniec naszej audycji, oczywiście także informacje ze starej kopalni o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo. Warto więc z nami zostać.
2: Ciekawy Wałbrzych.
3: Wałbrzych i jego okolice, zwłaszcza majestatyczny Zamek Książ, od dekad służą jako plenery filmowe. Miasto oferuje zarówno historyczne wnętrza, jak i surowy industrialny krajobrazek.

0: Z jednej strony szare postindustrialne, z drugiej tętniące młodzieńczą energią. W produkcję zaangażowano ponad 400 statystów z miasta i okolic. Ciemno, prawie noc. To produkcja z 2019 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Ekranizacja nagrodzonej nagrodą Nike powieści Joanny Bator to mroczny kryminał z elementami baśniowymi. Film, którego akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, opowiada o dziennikarce Alicji Tabor, która bada tajemnicze zaginięcia dzieci. W tej roli Magdalena Cielecka. Zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ, gdzie zarejestrowano widowiskowe sceny wkroczenia Armii Czerwonej i pogrzebu księżnej Daisy. Wałbrzyskie plenery, w tym taras zachodni zamku, dodały filmowi niepowtarzalnego, ponurego klimatu. Produkcja numer 3 to Komornik w reżyserii Feliksa Falka, produkcja z 2005 roku. W tym poruszającym dramacie główną rolę zagrał wałbrzyszanin Andrzej Chyra, wcielając się w bezwzględnego komornika, który przechodzi moralną przemianę. Film kręcono w różnych częściach miasta, które posłużyły jako tło dla opowieści o ludzkich dramatach w realiach polskiej prowincji. Wałbrzych został ukazany jako miasto borykające się z problemami społeczno-ekonomicznymi, co nadało produkcji autentyczności. 4. Sztuczki, 2007 rok i film w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Ciepła, kameralna opowieść o rodzeństwie próbującym wpłynąć na los za pomocą drobnych sztuczek została sfilmowana głównie w wałbrzyskich dzielnicach Biały Kamień i Podgórze. Plenery obejmowały ulice Daszyńskiego, Andersa, Niepodległości oraz okolice wiaduktu kolejowego. Film zdobył uznanie na festiwalach, a Wałbrzych ukazano w nim jako miejsce pełne codziennych ludzkich historii. Ja gorąco od siebie polecam ten tytuł ze względu na ścieżkę dźwiękową. To prawdziwy smaczek dla miłośników muzyki. Propozycja numer 5 to Strefa Interesów z roku 2023 w reżyserii Jonathana Glazera. Ten polsko-brytyjsko-amerykański film, nagrodzony dwoma Oscarami za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, opowiada o życiu rodziny komendanta Auschwitz-Birkenau. Sceny eleganckiego balu kręcono w 2022 roku w sali Maksymiliana Zamku Książ, który posłużył jako tło dla kontrastującej z horrorem obozu codzienności. Diabeł, 1972 rok, premierę miał w 1988, film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kontrowersyjny horror kostiumowy z udziałem m.in. Wojciecha Przoniaka i Małgorzaty Braunek kręcono także w Zamku Książ. Film z powodu cenzury miał premierę dopiero po 16 latach, ale jego mroczna atmosfera idealnie współgrała z historycznymi wnętrzami tego obiektu. Trendowata to film siódmy z 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, klasyczny melodramat na podstawie powieści Heleny Mniszkówny, w którym Zamek Książ odegrał kluczową rolę. Sceny Garden Party ordynata Michorowskiego kręcono na tarasie wodnym i zachodnim, a malownicze plenery zamku dodały filmowi romantycznego splendoru. Ósma produkcja to Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Kultowa filmowa baśń dla dzieci oparta na powieści Jana Brzechwy wykorzystała książańskie punkty widokowe, m.in. grup Olbrzyma, skąd roztacza się panorama na Zamek Książ. Jak czytamy dalej, Wałbrzych gościł także zagraniczne ekipy, m.in. z Egiptu, to film Arabian Nights z 2015 roku, i z Indii Saptagiri Express, to już rok 2016.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
2: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty. Dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe.

0: Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
1: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
0: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów, także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk w profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
1: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
0: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
1: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej, wałbrzyskiej.
0: Tak, bo my w zasadzie to jest nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w Starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
1: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
0: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
1: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Początek września to czas powrotu uczniów do szkolnych ławek, ale także wzmożonych działań policjantów w rejonach placówek oświatowych. W ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły funkcjonariusze z Wałbrzycha oraz całego powiatu wałbrzyskiego aktywnie dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Policjanci pojawiają się w pobliżu szkół, gdzie zwracają szczególną uwagę na zachowania kierujących, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdzają też, czy w rejonie placówek przestrzegane są przepisy oraz czy tytułowa droga do szkoły jest rzeczywiście bezpieczna. Funkcjonariusze rozmawiają też z uczniami, przypominając im najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę zwracają na przechodzenie przez jezdnię, korzystanie z przejść dla pieszych oraz zachowanie ostrożności w pobliżu samochodów. Kierowco zwolni w rejonie szkoły. Z tym apelem zostawiają nas wałbrzyscy policjanci. Przypominają, że w otoczeniu szkół mogą pojawić się dzieciaki, które nie zawsze właściwie oceniają odległość i prędkość nadjeżdżającego pojazdu. Bezpieczeństwo najmłodszych to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego funkcjonariusze z naszego regionu przez cały ten okres prowadzonych działań aktywnie uczestniczyć będą w trosce o bezpieczną drogę dzieci do i ze szkoły.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A teraz czas na kulturę i sztukę. Zaczynamy edukacyjnie, bowiem w Starej Kopalni wraz z początkiem września rusza nowy sezon artystyczno-edukacyjny. Przed nami wiele zajęć artystycznych, muzycznych, tanecznych, plastycznych. Można byłoby tak długo wymieniać. Jak mówią organizatorzy, wierzymy, że rozwój i odkrywanie własnych pasji to podróż, którą można rozpocząć w każdym wieku. Dlatego właśnie stworzona została nowa oferta zajęć cyklicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas twórczo, aktywnie i inspirująco. Do dyspozycji są sztuki wizualne, rysunek i malarstwo, kraina muzyki, zajęcia wokalne i gry na instrumentach oraz warsztaty ceramiki w Centrum Ceramiki Unikatowej. Wszystkie szczegóły i informacje znajdziecie oczywiście na stronie Starej Kopalni. To w kontekście działań warsztatowych, no ale biorąc pod uwagę datę, no to nie sposób nie wspomnieć o zbliżających się wielkimi krokami dniach Wałbrzycha. Nasze wałbrzyskie święto w tym roku wystartuje 11 września i potrwa przez cały weekend aż do 13 września. Przed nami więc 3 dni świętowania muzyki i super zabawy właśnie na terenie Starej Kopalni. Oficjalnie rozpoczniemy w piątek o godzinie 17.30 i ten dzień, jeśli chodzi o muzykę, dedykowany będzie w pierwszej kolejności miłośnikom rapu. 18.15 mistrz Kuran, chwilę później na scenie o godzinie 19.00 zamelduje się reprezentant Wałbrzycha, czyli Nulizmatyk, no a gwiazdą niewątpliwą tego wieczoru będzie OSTR, który swój koncert zagrał 20.45 od 22.00 afterparty z DJ-em. wiem. Godzina 11 w sobotę to początek kolejnego dnia, kolejnych obchodów Święta Wałbrzycha. Parada na 600-lecie miasta Wałbrzycha wystartuje z rynku właśnie o godzinie 11, no a później już muzyczne atrakcje. Od 14.30 spotkanie z DJ-em Wikarem, godzina 16.15 zespół Nie Pytaj, o 17.45 na scenie w Starej Kopalni wystąpią finaliści Wałbrzych Ma Talent, czyli Magdalena Marciniak i Kalina Baranowska. O godzinie 19 wystąpi zespół Lemon, a o 20.30 koncert Maryli Rodowicz. Afterparty jak zwykle po godzinie 22 z DJ-em Wikarem tym razem. Niedziela, 13 dzień września, tutaj startujemy o godzinie 15. O godzinie 16.30 teledysk na 600-lecie miasta Wałbrzycha. No a później już muzyczne atrakcje i spotkania z gwiazdami. Pierwszą będzie Zalia, która wystąpi o godzinie 17.15. O godzinie 18.45 na scenie zamelduje się zespół Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a wisienką na torcie tego ostatniego dnia obchodów Święta Wałbrzycha będzie koncert Zalewskiego. Godzina 20. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: W Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego wrześniowy repertuar rozpoczynamy spektaklem Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. No a już za tydzień premiera i najnowszy spektakl na scenie kameralnej, czyli MTV Hity z satelity. Był taki czas, kiedy na ulubiony teledysk trzeba było poczekać, sprawdzić telegazetę, włączyć telewizor albo powiedz do kogoś, kto miał satelitę. Teledyski nie były jeszcze wszędzie i od razu trzeba było ich po prostu wypatrywać. Spektakl MTV Hity z satelity wraca do momentu, w którym piosenki zaczęły mieć twarz, ciało i choreografię. Klipy zmieniły sposób słuchania muzyki, a tytułowe MTV stało się oknem na świat, który wydawał się bliższy sercu niż codzienność za oknem. Polpo Model z zespołem Szaniawskich stworzył spektakl muzyczny, koncert i teatralną playlistę złożoną z hitów lat 80., 90. i 2000. Będzie energia recitalu, zjawiskowe choreografie, mocne wykonania i przyjemność rozpoznawania piosenek, które budowały i pewnie do dziś budują jeszcze wyobraźnię pokoleń. Mimo że MTV umarło, ale zanim złożymy je do grobu, warto sprawdzić, co właściwie razem z nim odchodzi. Przed nami muzyczny pogrzeb pewnej idei. Świata, w którym piosenek nie tylko się słuchało, ale też się na nie patrzyło. W którym osiedlowy kolega z anteną satelitarną stawał się przewodnikiem po zupełnie nowym świecie, a 3 minuty obrazu i dźwięku mogły otworzyć drzwi do innego życia. To spektakl złożony z hitów i pytań o to, co stało się z naszą wyobraźnią, odkąd wspólne czekanie na muzykę zostało zastąpione samotnym przewijaniem wszystkiego. Ale zamiast żałoby, wałbrzyski teatr proponuje radosny taniec nad trumną. MTV Hity z satelity premierowo 11 września, kolejne pokazy 12 i 13 września. Zapraszam bardzo serdecznie. I tą teatralną rekomendacją też z Wami się żegnam, bo w tym wydaniu, w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday
1: you told me about the blue, blue sky. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
15: Wraz z nadejściem września najmłodsi powracają do szkolnych ławek, a my w Radiu Złote Przeboje wracamy z magazynem Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na tę odsłonę naszego programu, pierwszą po wakacyjnej przerwie. Zaczniemy od święta naszego miasta, Dni Wałbrzycha już w najbliższy weekend.
16: Parada jest jednym z elementów tego trzydniowego święta naszego miasta. Zaczynamy w piątek 11 września o godzinie 17.30. Oficjalne rozpoczęcie Dni Wałbrzycha.
15: Z kolei o tym, co w mieście i regionie działo się w minionym tygodniu, już za kilka minut opowie Wam Ola Brodziak.
17: Sieć obiegło nagranie z szarpaniny w kolejce do dystrybutorów tuż przed zakończeniem programu CPN. Kilka osób się wyzywało i szarpało za pominięcie kolejki.
15: A jakie były tego konsekwencje, usłyszycie już za chwilę. Będziemy rozmawiać także o działalności Trzeciego Teatru i ich planach na nowy sezon artystyczny.
18: Przyjęliśmy tych kilka nowych osób, rozpoczęliśmy warsztaty takie wprowadzające, a też dla wielu tych starszych uczestników, uczestniczek.
15: Ale zaczynamy od obchodów 600-lecia Wałbrzycha, no i zbliżających się dni naszego miasta, o czym wspomniałem chwilę temu, a szczegóły zdradzał ostatnio m.in. prezydent miasta Roman Szałamej.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
19: Chcemy podkreślić bardzo wyjątkowość tegorocznych Dni Wałbrzycha. One mają charakter absolutnie, powiedziałbym, jubileuszowy, no bo mamy 600-lecie naszego miasta. Po pierwsze, te Dni Wałbrzycha są trzydniowe, czyli wydarzenia są bogate z samego faktu, że to jest po raz pierwszy od, nie wiem, od zawsze chyba, są trzydniowe. Liczba tych różnego rodzaju wydarzeń, ale też i mocny skład, powiedziałbym, odwiedzających Wałbrzych artystów w różnych dziedzinach sztuki jest naprawdę, czy robi naprawdę wrażenie. Ale ja chciałbym się dzisiaj trochę skupić, bo za chwilę pan dyrektor powiedzą już więcej szczegółów. Ja bym chciał się skupić na absolutnie nowym, którego do tej pory nie mieliśmy i pewnie nie będziemy tego jakoś zbyt często powtarzać, no chyba, że się przyjmie. Chodzi o paradę, którą chcemy zorganizować po raz pierwszy, taką radosną, kolorową, niezobowiązującą paradę Wałbrzyszan, którzy chcemy, żeby przyjęli zaproszenie właśnie z wszystkich środowisk. Każdy jest zaproszony i każdy jest gospodarzem, bo to jest jego miasto, na paradzie, która będzie, przejdzie od godziny 11 do, zakładamy, około 13 w sobotę 12 września. Start w rynku i przechodzimy ulicami Śródmieścia tak, żeby zakończyć tą paradę na placu Grunwaldzkim. Zapraszamy wszystkich, wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, niezależnie od miejsca zamieszkania, w której dzielnicy, kim są, jak, ile mają lat, od dzieci do naszych seniorów, ale tak instytucjonalnie kierujemy te zaproszenia do wszystkich środowisk i środowisk organizacji pozarządowych, senioralnych, młodzieżowych, klubów sportowych, szkół, których mamy przecież kilkadziesiąt, do środowisk artystycznych, do środowisk, powiedziałbym, organizacji pozarządowych działających w naszym mieście, więc niech ta parada, która, zakładamy, będzie właśnie niezobowiązująca, w luźnej atmosferze, w takim nieformalnym również wymiarze strojów, no bo zakładamy, że ja też będę bez krawata i bez marynarki, to oznacza, że chcemy się spotkać wszyscy razem, nacieszyć się tym, że nasze miasto ma już 600 lat. Towarzyszyć temu będą różnego rodzaju jeszcze aktywności takie, powiedziałbym, rozruszające tą paradę, a więc DJ-e po raz pierwszy w trakcie tej parady będą zaangażowani. Będą nagrywane filmiki z drona, z różnego rodzaju perspektyw po to, żeby mieć pamiątkę. Będą robione zdjęcia. Będą te zdjęcia później częścią naszej historii i dlatego zachęcamy wszystkich, prosimy Państwa, przedstawicieli mediów o rozpropagowanie tego. Naprawdę nie ma tam żadnej, powiedziałbym, celebry w tym takim formalnym znaczeniu tego słowa w związku z tą inicjatywą. Chodzi o to, żebyśmy się spotkali. Kiedyś to były dzisiaj trochę wyśmiewane pochody pierwszomajowe. Ja też w nich uczestniczyłem. Wszyscy wiemy, jak to działało. Tym razem nikt nikogo nie będzie rozliczał z tego, czy jest w paradzie, czy nie, ale chcemy, żeby po prostu przyjść i nacieszyć się, że jesteśmy razem. Zaczynamy, jeszcze raz powtarzam, 12 września, czyli w sobotę o godzinie 11 w rynku i tam idziemy głównymi ulicami Śródmieścia do Placu Grunwaldzkiego. Zakładamy, że to będzie trwało około 2 godziny. W tym czasie będziemy mogli podśpiewywać, będziemy mogli rozmawiać, będziemy robić sobie zdjęcia. Zdjęcia będą robiły również drony i tak dalej, i tak dalej. No, zakładam, będzie to wyjątkowe wydarzenie, kolorowe i to, na to chciałbym zwrócić uwagę. A o całym bogatym scenariuszu i tych dni Wałbrzycha i, jak sądzę, również innych imprez powie pan dyrektor Drejer.
16: Oczywiście parada, o której wspomniał pan prezydent, jest jednym z elementów tego trzydniowego święta naszego miasta. Na poprzedniej konferencji prasowej mieliśmy okazję zapowiedzieć już te największe gwiazdy, które wystąpią w trakcie tych 3 dni tego fantastycznego, wyjątkowego weekendu. Dzisiaj chcielibyśmy jednak Państwu zaprezentować cały program Dni Wałbrzycha. On jest tutaj widoczny na plakatach, za chwilę będzie również w internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej, ale pozwólcie Państwo, że pokrótce przeczytam, posłużę się kartką, żeby niczego nie pomylić. Zaczynamy w piątek 11 września o godzinie 17:30, oficjalne rozpoczęcie Dni Wałbrzycha, 18:15 Mistrzu Kuran, później o 19:00 koncert Nulizmatyk, o 20:45 OSTR i zakończymy od godziny 22:00 występem czy zabawą przy muzyce DJ-a AT. 12 września, sobota, o godzinie 11:00 wspomniana już parada przez ulicę Śródmieścia, o tym za chwilkę jeszcze pani dyrektor Wróbel opowie troszkę więcej, ale tutaj w przestrzeniach starej kopalni rozpoczynamy już o 14:30 rozpoczęciem zabawą z DJ-em Wikarem, o 16:15 zespół Nie Pytaj, o 17.45. To też takie wyjątkowe wydarzenie, które zawsze Dniom Wałbrzycha towarzyszy. Będzie to występ finalistów projektu Wałbrzych ma talent, Magda Marciniak i Kalina Baranowska, laureatki tegorocznej edycji konkursu Wałbrzych ma talent, wystąpią przed publicznością. O 19.00 Lemon, 20.30, no chyba gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz i zakończymy od 22.00 zabawą z DJ-em Wikarem. I ostatni dzień, 13 września, niedziela, o 15.00 rozpoczynamy, o 16.30 też myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie, na które też wszyscy czekamy, czyli premiera teledysku z okazji 600-lecia Wałbrzycha. O 17.15 wystąpi Zalia, 18.45 Warius Manx i Kasia Stankiewicz i zakończenie całej trzydniowej imprezy o godzinie 20.00 koncertem Zalewskiego. Tak to pokrótce wygląda. No pokrótce może nie jest to dobre słowo, bo imprez, koncertów naprawdę jest całe mnóstwo. Pozostaje tylko zaprosić Państwa najlepiej na całe 3 dni, ale na pewno na to, co Państwu najbardziej do gustu przypadnie. A teraz jeszcze o paradzie, bo ona jest rzeczywiście wyjątkowym wydarzeniem w skali chyba historii najnowszej naszego miasta. Pani dyrektor Marta Wróbel.
7: Szanowni Państwo, mam wrażenie, że Pan Prezydent wszystko powiedział, więc tak w pigułce. Zapraszamy na Wałbrzyską Paradę Mieszkańców 12 września. Przed godziną 11 już zapraszamy na Wałbrzyski Rynek. Tam zrobimy pierwsze zdjęcie w tutaj myśl naszego loga, naszego miasta, więc będzie pierwszy dron, który zrobi to zdjęcie. Na miejscu będzie rejestracja, abyśmy się fajnie ułożyli. Oczywiście po godzinie 10 będzie pierwsze stoisko, miejsce z DJ-ką, więc myślę, że ta zabawa będzie fantastyczna od samego początku, abyśmy mieli dużo energii przed przejściem ulicami Wałbrzycha. Po drodze będą 3 stacje z DJ-kami. Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. I od godziny 14.30, a nawet wcześniej, zapraszamy serdecznie do Starej Kopalni. Przed nami 3 fantastyczne dni. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Muzyka jest bardzo różnorodna, ale nie powiedzieliśmy o tym, że również w tym roku przygotowaliśmy niespodziankę z członkami zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych, więc tym bardziej zapraszam do tego, abyście uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach podczas Dni Wałbrzycha, bo oczywiście występ naszego zespołu musi się pojawić razem z jednym z artystów, którzy biorą udział na głównej scenie kopalni. Tych niespodzianek jeszcze mamy kilka podczas Dni Wałbrzycha, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, będzie strefa wesołego miasteczka, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą food trucki. Oczywiście nie zapominamy o naszych instytucjach kultury, które również przez ten czas będą razem z nami. Myślę, że to też będzie doskonała okazja, aby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce miejskiej, która będzie przez 2 dni, czyli 12-13, czekała w namiocie miasta Wałbrzycha. Serdecznie również do tego zapraszam. Z jednej strony, aby trochę poczuć tą fotobudkę i trochę wrócić do tych czasów naszych tyglowych, a z drugiej strony, aby mieć to pamiątkowe zdjęcie z obchodów 600-lecia. To wszystko za ponad tydzień. Wszystkie informacje o ewentualnych również zmianach w programie będziemy zamieszczać na stronie internetowej Starej Kopalni Wałbrzychu i oczywiście na mediach społecznościowych naszej instytucji, jak również miasta Wałbrzych.
15: Do skorzystania z tych atrakcji zachęcała Marta Wróbel ze Starej Kopalni, a ja zapraszam teraz na wieści z miasta i regionu.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
17: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od incydentu na stacji paliw w Wałbrzychu. Sieć obiegło nagranie z szarpaniny w kolejce do dystrybutorów tuż przed zakończeniem programu CPN. Kilka osób się wyzywało i szarpało za pominięcie kolejki. Na nagraniu widać mężczyznę, który podbiegł do grupy z pałką teleskopową i jak się okazało, był to policjant po służbie. Co na to przełożenie policjanta? O tym Grażyna Wiatr.
20: Że miał prawo użyć pałki. Mężczyzna był akurat po służbie, ale podchodząc do kłócącej się grupy, głośno krzyknął policja. I to według Komendy Miejskiej w Wałbrzychu dawało mu podstawy do użycia siły fizycznej czy innych środków przymusu, jak służbowa pałka.
17: Teraz przenosimy się na Aleję Podwale, która ma być bezpieczniejsza. To dzięki modernizacji oświetlenia Tauron wymieni stare oprawy sodowe na nowoczesne, energooszczędne LEDy. Rok szkolny wystartował, a wraz z nim policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jak co roku wałbrzyska policja będzie kontrolować okolice szkół, zwłaszcza zwłaszcza przejścia dla pieszych. Ale bezpieczna droga do szkoły to także profilaktyka bezpiecznego poruszania się po mieście, stąd spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. A skoro o powrocie do szkół mówimy, to zaglądamy teraz do szkoły numer 26 na Podzamczu.
1: Za prawie 400 tysięcy złotych wymieniliśmy ostatecznie prawie 900 punktów świetnych w całej szkole, w salach uczniów, jak i w korytarzach, we wszystkich pomieszczeniach technicznych.
17: Tyle prezydent Roman Szełemej. W nieprawidłowościach, które Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła na każdym szczeblu w zarządzaniu przeciwpowodziowym. Od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Urzędy Wojewódzkie, Wody Polskie, aż do urzędów gminnych. Po 2 latach od powodzi, która przeszła przez Dolny Śląsk, NIK zakończyła kontrolę.
20: Brak ogłoszenia alarmu powodziowego NIK wytyka Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu. Kontrolerzy pokazują, jak organizowanie sztabów z udziałem premiera na miejscu destabilizowało pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez brak w zamian wzmocnienia kadrowego czy wyniesienie ważnych map. Specjalny magazyn był za to pełny, ale rzeczy jeszcze po kryzysie covidowym.
17: Tyle, Grażyna Wiatr. A my teraz sprawdzamy, co wraz z nowym rokiem szkolnym proponuje stara kopalnia w Wałbrzychu. Oprócz śpiewu, tańca, malarstwa czy języków obcych, kopalnia zaprasza też na przykład na zajęcia z nowych technologii. W całym mieście można tymczasem zaobserwować worki, które pojawiły się przy drzewach.
1: Instalujemy te worki przy świeżo nasadzonych drzewach, ale również przy tych, które są na tyle jeszcze młode, że nie wykształciły systemu korzeniowego. Worki wypełnia się wodą. One pomieszczą około 60-65 litrów wody.
17: O wałbrzyskim sposobie wspierania zieleni i walki z suszą mówił prezydent Roman Szełemej. I na koniec propozycja kina Apollo, które zaprasza na filmowy Wałbrzych, czyli cykl filmów związanych z miastem na początek 19 września. Panna Nikt.
21: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
15: A teraz teatralnie w Radiu Złote Przeboje zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Trzecim Teatrem. Ten ubiegły sezon jeszcze przed wakacjami zakończył premierą spektaklu Hej Lustro. No i ten właśnie tytuł ponownie będzie można zobaczyć w naszym regionie tej jesieni. A o działalności teatru, o jego artystycznych planach opowiedział mi Grzegorz Stawiak.
21: Tydzień w Wałbrzychu.
15: Spektakl dobrze przyjęty przez publiczność i odbiorców, która publiczność licznie się z tego co wiem pojawiła. To chyba też cieszy.
22: Tak, publiczność pojawiła się licznie. W zasadzie w momencie ogłoszenia daty premiery nie mieliśmy już miejsc. Możemy w Teatrze Alki Aktora zmieścić 160 parę osób. Było pewnie trochę więcej. I no, sądząc po reakcji publiczności, po naszych odczuciach też, chociaż zawsze jesteśmy z ogromnym dystansem wobec tego, co robimy, no chyba było nieźle.
15: Zawsze ciekawią mnie kulisy, dobór repertuaru, dobór spektaklu i to, co do niego prowadzi. Czy to jest pana taka autorytarna decyzja pod tytułem robimy to, czy jednak są to ustalenia z zespołem i wspólna wizja? Jak to działało?
22: To nigdy nie jest moja autorytarna decyzja. Są zawsze propozycje. Te propozycje albo padają ze strony uczestników, uczestniczek w tym przypadku, bo cóż, ta grupa to same dziewczęta. Nad czym trochę ubolewam, bo dla higieny pracy jednak dobrze, kiedy te płcie są wymięszane. W tym przypadku ja przyszedłem z kilkoma tekstami, które przeczytaliśmy w ubiegłym roku po feriach. No i ostateczny wybór, choć nie jednogłośny, może padł na tekst Marty Sokołowskiej, który no, zafrapował nas swoją formą. Jak pisze, jak wypowiada się autorka w rozmowie, w dialogu, rzecz miała się dziać w pokoju, który jest w głowie bohaterki. w spektaklu wedle założeń, propozycji autorki występuje jedna, dwie osoby. Myśmy to rozpisali na osób najpierw 13, potem 11. No i tak też zagraliśmy. Czy spektakl dział się w głowie autorki? Spektakl dział się w teatrze. Tym teatrem mogła być też, przepraszam, w głowie autorki, w głowie bohaterki, rzecz jasna. Tym teatrem mogła być też głowa bohaterki albo bohaterek, ponieważ w tę jedną rolę głównej bohaterki kolejno wchodzą, wcielają się, rozpatrują się w niej wszystkie aktorki trzeciego teatru.
15: Rozmowa o spektaklu po premierze daje te korzyści, że można powiedzieć o emocjach, o tym, jak było, czy się udało. Jak mniemam i jak słyszę, wszystko poszło chyba zgodnie z planem i zadowolenie i satysfakcja jest. To generuje jeden minus, no bo ci, którzy nie widzieli, mogą pomyśleć, no nie udało się, to już za mną. Pytanie więc, czy trzeci teatr z tym spektaklem będzie się jeszcze pojawiał?
22: Tak, oczywiście. Bardzo chcemy to grać. Jesteśmy limitowani możliwościami, jakie mamy w Teatrze Lalki aktora, który ustąpił nam miejsca w swoim przybytku. Tego miejsca sami nie mają za wiele. Jedną scenę, drugą maluteńką, gdzie my mamy próby. I musimy się oczywiście dopasować do repertuaru Teatru Lalki i aktora. Ale mamy wstępnie ustalony wrześniowy termin, bez konkretów, ale wrześniowy termin zagrania tego spektaklu w Mieroszowie. Tam, gdzie pani dyrektor, kiedy nas wyrzucono z dramatycznego, chciała nas przyjąć wraz z umożliwieniem dojazdów, więc obiecaliśmy, że będziemy robili dwie premiery i tę drugą zaplanowaliśmy na wrzesień, więc kiedy się spotkamy na początku po wakacjach, no to zaraz ostro z kopyta ruszamy. Mam nadzieję też, że znajdziemy z dyrektorem Prażmowskim jeszcze termin na pokaz w Wałbrzychu, ponieważ jak powiedziałem, no właściwie zaraz po ogłoszeniu już nie było miejsc i wielu zostało niestety z rozterką, że nie zobaczyli tego.
15: To uspokajamy tych, którzy nie mieli okazji premiery zobaczyć jeszcze. Ta okazja się nadarzy. Wspomniał pan troszkę o kulisach, o higienie pracy i ze względu na specyfikę tej grupy też o to chciałem zapytać. Pierwsza myśl to pomyślałem, że na początek zapytam, jak się panu z młodzieżą pracuje, ale to się dzieje od lat, więc to już pewnie wypracowana formuła. No ale grupa, jak już ustaliliśmy, specyficzna, bo bardzo kobieca, więc pytanie, jak to działa i czy to działa sprawnie, bo myślę, że z perspektywy mężczyzny, który współpracuje z tak liczną grupą młodych kobiet, może być to potraktowane jako wyzwanie.
22: No, działa chyba sprawnie, aczkolwiek one chyba wyczuwają rozmaite słabości moje i czasami będąc nieprzygotowane albo no, nie zawsze da się przyjść na próbę, no, próbują to wykorzystać. Ja muszę udawać chyba bardzo mocno, że się wkurzam w tym momencie, ale to moje udawanie jest rozpoznawane. Generalnie jednak co i róż formułujemy sobie kochamy się stwierdzenie i chyba tak jest. Chyba tak jest. Współpracujemy. Mnie się świetnie współpracuje z nimi. Mniemam, że im też.
15: Dopiero raz ten nowy tytuł mieliśmy okazję zobaczyć, no ale teatr funkcjonuje w jakimś cyklu z pewnymi planami. Czy są już jakieś koncepcje na kolejne przedstawienia?
22: Nie, na kolejne przedstawienie koncepcji jeszcze nie ma. Po premierze, która odbyła się 27 kwietnia, kiedy przyjęliśmy tych kilka nowych osób, rozpoczęliśmy warsztaty takie wprowadzające, a też dla wielu tych starszych uczestniczek. Przypominające, troszeczkę sięgające do interpretacji tekstu, elementarnych zadań aktorskich. I postanowiliśmy, że do końca sezonu tak będziemy pracowali, a w nowym sezonie, a nuż się coś wydarzy, mamy nadzieję, będziemy dopiero roić, co zrobimy, kiedy ten skład już będzie ustalony. Są jeszcze osoby, które się wahają, które w przyszłym roku zdają maturę i albo zostaną, albo nie zostaną. Więc to wszystko jak gdyby kanalizuje też na nasze poszukiwania i nasze penetracje. Jeśli one zrezygnują, to są wolne miejsca.
15: A do skorzystania z tej okazji zachęcał Grzegorz Stawiak z Trzeciego Teatru. I tym tematem kończymy to wydanie naszego programu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
21: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie. Reklama.
11: Radio Złote Przeboje gra dla was i cieszy was. W sobotni poranek o 8:00 zapraszamy na wiadomości.
12: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
13: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
14: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
12: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
15: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
16: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
17: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
12: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie. Radio Złote Przeboje. To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra. Let's have a celebration by the sea. A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują

The Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Zaraz wracam.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8.30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laurę Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Marian, A gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.
21: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje Grai Trombi, grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. A w zachodniopomorskim, jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
4: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę.
6: Radio Złote Przeboje.
3: To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Carsy Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Tajfit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Tajfit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No, trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Reklama.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi...

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
4: Niskie ceny. Wygenerowano z AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
3: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
3: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topry w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
5: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
3: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
6: Radio Złote Przeboje.
2: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z Was zadzwonię.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski
2: i Boniana.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. I ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Marcon już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną, It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: wyrok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów.

0: biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Prawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
3: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
3: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
5: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
3: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. Radio Złote Przeboje. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną. Jak dzwoniła jego żona, to wybrzmiewało: zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: To się zagotuje w kuchni Masterchefa.
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A to przecież normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Duże jasna maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Jak sobota to?
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują Twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
24: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
25: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
26: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

Niech w Radiu Złote Przeboje kończa. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
3: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
2: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
5: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach? Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
6: Nie praca.
5: Nie praca.
6: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
5: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniuś Leszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam kto zrobił, czy co? To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam na tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zaharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tyle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, to jest i to nas
2: ocala.
1: I
2: znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak. Z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz...
2: I znowu tak,
1: się?
2: Lepiej...
1: Znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami, i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to cię będzie cieszyć, to byś się popukała w głowie,
2: nie? To ja bym pomyślała, cię, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ale szczęśliwa? Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania.
2: Wierzę sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, Na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę. Radio

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym.

0: stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówiło, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo wiesz, jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
4: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
5: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
6: Reklama. Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
8: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
7: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
8: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
7: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
9: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
10: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
9: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
10: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
9: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
7: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy. To Jadzia. I pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie. Czym chata bogata?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupiec, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i poczułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki to te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. Mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą, tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie, no mamo, a no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: Wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak. Radio Złote Przeboje. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Weekend jak marzenie.
1: Oh yeah.
0: Ooh.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznał się.
2: I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami. Nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status quo in the army now.

0: Kamiś Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem wspieramy z Piotrkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci? Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego. A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczyłam.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyku.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniusz Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak.
2: Oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają, taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to
1: oczywiście
2: jest najwspanialsze, co może jest, prawda?
1: Mnie,
2: nawet tak na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Bajm. Myśli i słowa, cudne numer.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
4: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
3: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, i będziesz siedziała, jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko gadał. I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak. Że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniusz, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że on sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice Gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła jak, mądrość wielu ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu Gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i Gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami, jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

0: Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
6: Paryż?
7: Znamy na pamięć.
6: Skandynawia?
7: Trochę daleko na weekend.
6: Drezno i Kraina Łaby?
7: O, brzmi interesująco.
6: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
7: I blisko?
6: 100 kilometrów od polskiej granicy.
7: Idealne miejsce na jesienny city break.
6: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
7: Świąteczne klimaty.
6: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I takie, że rano wypijam łyk kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że tarwią obudzę, ona sobie smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, manam zagram, wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz. Już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska. Pa, pa.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open, to już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Trzy minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę kawałek po kawałku. Szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: Z pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwone jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na trzy kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 2244 i 30, no i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 2244 i 30, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach. Labusz w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.

Jako mały chłopiec wcale nie marzył o karierze muzyka. Jego największym idolem był Robin Hood. Zbyszek Wodecki w radiu Złote Przeboje. Takie muzyczne perły tylko u nas przez całą dobę. A u nas za 11 minut będzie 17. To teraz pora na gwiazdę, która dała nam się również poznać jako aktorka. Zagrała w filmie Uliczny Wojownik, gdzie główną rolę zagrał sam Jean-Claude Van Damme. Przed wami Kylie Minogue.

0: Zanim pochłonął ją show biznes, była nauczycielką muzyki w szkole podstawowej w St. Louis. Dziewczyna z gitarą Sheryl Crow w radiu Złote Przeboje. A już po 17:00 finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Nie możecie tego przegapić, zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
16: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
15: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
17: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
15: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
18: Pogoda.
14: Do końca dnia na północy kraju proszę spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 24 stopnie.
19: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafi nasza cudowna butelka termiczna i do tego jeszcze dorzucamy fioletowy kubek, żeby kawa z samego rana smakowała wyśmienicie. A już teraz na dobry początek Lady Punk i Tacy Sami.

0: Zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów, tnę go na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz już za moment ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 22, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
23: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
24: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
23: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
24: W końcu będę miał kieszonkowe.
23: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
25: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Yeah.

0: w młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy. Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4, no i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy dodzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. I właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje. A w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.

0: Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: I tak właśnie można spędzać ten sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20, tym bardziej, że jesteśmy dzisiaj w naprawdę bardzo zacnym towarzystwie, ponieważ dzisiaj sylwetkę Phila Collinsa. Phila Collinsa, który nie tylko był świetnym, jest świetnym perkusistą oraz wokalistą, ale występował także w filmach. O tym niebawem, a wcześniej Rod Stewart, a także Cher. Dajcie głośniej.

0: Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Temat tego, kto najbardziej liczy się w zespole rockowym, już teraz opowie wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Jeśli sobie pomyślimy, że Phil Collins jest też fantastycznym perkusistą, a ja jestem, jakbyś mi zadał pytanie, jak jest zespół, to który z muzyków jest dla mnie najważniejszy, to dla mnie zawsze najważniejszy jest perkusista, bo to on wyznacza sens muzyki. To jak on się zgubi, to oni się wszyscy nie znajdą. Jeszcze jak się dowiemy, że Phil Collins z Genesis jest fantastycznym perkusistą i większość utworów grał sam, czy lubił grać sam, szczególnie na koncertach, no to to w ogóle wywala w kosmos.
0: Z kolei wokalista, aktor oraz prezenter Robert Janowski dodaje.
2: No i potem Genesis, jak nie zabrakło takiego kogoś jak Peter Gabriel, chciała sobie poradzić. No i tam pamiętamy te castingi, znaczy ta historia opowiada. Castingi na wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins zajął jego miejsce, jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku. Ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie, o czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę, piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

Największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, no a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na postać Phila Collinsa. Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Natomiast w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający proweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petra Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od mód, od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no, Sting jest też takim artystą. Nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne. To do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej. A utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: No, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie